rada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikaj.

i tu leżał znak. Na grob znesą mi celo cwetli czarno. Najlepsze jest żywieti kod mrtwak.